Mama Odilia, I mean Mama Oli, wasalimie sana ndugu zetu kutoka maeneo ya kijiji fulani kinaitwa Saja. Wasalimie kijiji fulani kinaitwa Saja, wasalimie sana.